Konieczny prameń zlatej rieki. Chwileczku, a budem najbohatszym człowiekiem na ziemi. Jako to powiedział Gruk. Ano. 3 kwapki wody wyliać do pramenia. Rukami zwiadowadziła. Chladcia aż kam si k srdcu. Co se to dzieje so mną? Ведь se nie możem pohnąć z miejsca. W nogach mi odumiera život. Kamień, len kamień. Wszystko sam kamień okolo mnie. I